0: Imirona dadaun radio liberdari di liho frekuensia sian olu resing 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasaun tunel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.
1: Hola, how baby, contente a mutu koimi, iha radio liberdari, 95.8 MHz. Liberdari iha anin, liberdari iha moris.